Italia 27, Malaji, na Holanda waki ni Kusi. Andika, ese 43, Shumanai andipate dikula 11.

ichipo uhona yanrati Idris ID aphonene aka maporo 11 wosumanela wora lyawe ivotu 30 ikode ki othalele ichipo awe S47 maporo ona 10 nophonena nrati aljilaila ninchipo nawe mama ikode ki othalele S17 horya ivotu 47